0: Spasito.
1: Luis Fonsi in Teddy Yankee, malce poletja smo dobili nazaj s tole pesmijo. Da je Spasito, 7:09 je dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro
3: jutro.
1: Vsak teden imamo kakšen dogodek, zaradi katerega rečemo... No, nočem, da zamudite, zato imamo v petkih tole.
4: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tega. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer...